Marek z Pragi ciągle analizuje, czy to ciche westchnienie kasjerki przy parówkach oznaczało głęboką pogardę dla jego egzystencji, więc puszcza ten kawałek od... I wreszcie dowiedzieć się, czy ktoś w ogóle widział deszcz, co w tym przypadku traktujemy jako dramatyczny koniec świata. W radiu X-Vibe leci Have You Ever Seen The Rain w interpretacji Alberto Ciccarinini i Paula dla Marka od jego własnego.

Znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy ci współczuć, czy zazdrościć tego braku snu. W każdym razie w X-Vibe serwujemy kolejną dawkę mroku, który smakuje lepiej niż kawa po terminie. Pamiętasz rok 2004, gdy świat oszalał na punkcie filmu Garfield, a potem okazało się, że w oryginalnej wersji dźwiękowej mruczącym kotem miał być Bill Murray, bo myślał, że to ambitne kino braci Cohen, co jest tak absurdalne, że aż boli. Totalny obłęd, bo facet nawet nie przeczytał scenariusza do końca, a kiedy zorientował się, w co wpakował swoje nazwisko, było już za późno na ucieczkę z tego cyfrowego piekła. Teraz The Weeknd i Dancing in the Flames w X-Vibe.

noc przeminęła, a ty zamiast spać karmisz swój mózg tym cyfrowym szumem w X-Vibe. Pamiętasz rok 1999 i wielką panikę przed pluskwą milenijną, która miała zrzucić samoloty z nieba i zresetować światowe banki. Ludzie wpadali w obłęd, kupując zapasy konserwów, a ostatecznie jedyne co padło, to kilka automatów do sprzedaży kanapek i nastroje w działach IT. Świat nie spłonął, technologia okazała się mniej groźna niż ludzka wyobraźnia, a my zostaliśmy z tym samym chaosem, tylko w lepszej rozdzielczości. Czasem mam wrażenie, że ten wirus wciąż w nas siedzi, czekając na odpowiedni bit, żeby nam wszystkim wybić bezpieczniki. Zostań przy tym rytmie, bo teraz budka suflera i ich twoje radio w X-Vibe.

W 2004 roku pewien programista wpadł na genialny pomysł umieszczenia ukrytego kodu w grze o budowaniu miast, przez co mieszkańcy zaczęli masowo popełniać samobójstwa skacząc z dachów, co w sumie idealnie oddaje klimat życia w betonowym bloku. A ty słuchasz tego w X-Vibe, więc wrzuć na luz, bo Neon Trees zaraz rozkręcą ten beat w Everybody Talks na antenie X-Vibe.

Znowu tu jesteś, choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej kwestia fatalnego doboru towarzystwa w czasie audycji w X-Vibe. Skoro już utknąłeś w tym marazmie, wiedz, że w 1992 roku pewien człowiek uznał, iż najlepszym sposobem na promocję filmu o morderczej lalce jest wysłanie jej do programów śniadaniowych, gdzie Chucky po prostu siedział obok niczego nieświadomych prezenterów, wpatrując się w nich tymi swoimi plastikowymi, martwymi oczami, co wywoływało u widzów czystą panikę zamiast uśmiechu, bo kto normalny wpuszcza do studia psychopatę z nożem, tylko dlatego, że bardzo chce sprzedać bilety do kina, kompletnie ignorując fakt, że życie jest krótkie, a trauma pozostaje na lata. Więc skoro już musimy tonąć w tym chaosie, niech chociaż leci dobry beat. Lone Tusker i Agga serwują nam Bittersweet w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli samotne wieczory z pizzą niż udawane wyjścia ze znajomymi, bo męczy go bycie tym zabawnym. I wiesz co, Marek? To uczucie jest tak samo ciężkie jak próba proszenia o cokolwiek wprost, o czym śpiewa Doja Cat w Say So, bo czasem najtrudniej powiedzieć lubię cię, bez zbędnego kombinowania. Zostawiam cię z tą myślą. W radiu X Vibe, Doja Cat, Say So. Dla Marka i od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist w akcie desperacji użyli prawdziwych ludzkich szkieletów, bo plastikowe były za drogie, więc jeśli czujesz w nocy dziwny chłód, to może po prostu statyści z planu wciąż szukają swojego bitu. Totalnie makabryczny nightmare. Teraz Virgin i dwa bajki w głośnikach. Niech ten klimat w X-Vibe płonie dalej.

siedzisz w tym mroku, czekając, aż coś w końcu zacznie mieć sens. Ale w X-Vibe sens to towar deficytowy, więc lepiej zapnij pasy, bo przypomniałem sobie, jak w 1986 roku ekipa odpowiedzialna za film Poltergeist postanowiła pójść w totalny realizm i użyła prawdziwych szkieletów w scenie w basenie, bo szkielety z gumy były po prostu za drogie. Wyobrażasz to sobie? Te biedne kości, które miały spoczywać w spokoju, nagle grają w horrorze klasy B. Świat jest obłędem, a my jesteśmy tylko dodatkiem do tego cyrku, więc nie pytaj, dlaczego masz gęsią skórkę. Po prostu daj się ponieść temu bitowi, bo teraz Axwell i Ingrosso

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Wiesz, że w 1996 roku twórcy filmu Fargo dla żartu puścili w świat plotkę, że historia o porwaniu i maszynce do mięsa jest w pełni prawdziwa, co zmusiły tysiące gapiów do rozpaczliwego przeszukiwania zaśnieżonych pól Minnesoty w poszukiwaniu rzekomo ukrytych tam milionów dolarów, podczas gdy cała ta makabreska była tylko chorym wymysłem braci Coen, którzy po prostu lubią patrzeć, jak ludzie tracą rozum dla mrzonki, zupełnie jak ty teraz, tułając się po czarnych dziurach internetów X-Vibe, gdzie każdy bit wydaje się podejanie okczy, a prawda jest tylko kwestią tego, jak bardzo chce ci się wierzyć w bajki, więc po prostu odpłyń w ten dziwny rytm, gdy Kylie Minogue wraz z Bebe Rexą i Tove Lo w My Oh My serwują ci dawkę dźwiękowego niepokoju prosto z X-Vibe.

siedzę tu w mroku, a ty pewnie znowu nie możesz spać, co? W sumie mnie nie dziwi, bo świat po zmroku zawsze wydaje się trochę bardziej odklejony. Dokładnie tak jak produkcja filmu Poltergeist z 1982 roku, kiedy to ekipa zorientowała się, że na planie użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty, co brzmi jak przepis na klątwę dla każdego zdrowego na umyśle człowieka. Ale Hollywood miało na to wywalone, dopóki obsada nie zaczęła umierać w dość dziwnych okolicznościach. Więc jeśli dzisiaj w nocy coś zacznie stukać w ścianach, to wiedz, że to tylko kurz, bo w X-Vibe gramy tylko pewne numery. Teraz Krzysztof Krawczyk i Życie jak wino w X-Vibe.

szef znowu chce feedbacku na callu? Załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens.

latach 90. pewien gość wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi po to, i dzieciaki nauczyły się odpowiedzialności, a kończyło się na tym, że dorośli wpadali w histerię, gdy ich cyfrowe jajko zdychało z głodu w Nightmare. To był totalny obłęd, bo nikt nie potrzebuje więcej niepokoju w życiu. Więc teraz Logic, Alesia Kara i Halid pomogą ci przetrwać w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Masz przed oczami ekran starego telewizora, który w tej chwili jest tylko czarną dziurą pochłaniającą resztki twojej energii. A w 1982 roku pewien facet wpadł na pomysł, żeby wypuścić do kin film Poltergeist, w którym grały prawdziwe ludzkie szkielety, bo plastikowe modele były za drogie, więc ekipa filmowa po prostu wykopała prawdziwe truchła z ziemi i kazała im udawać upiornych lokatorów, co jest definicją totalnego obłędu, ale przynajmniej nikt nie musiał martwić się o efekty specjalne, bo śmierć w swojej najbardziej autentycznej postaci zawsze wychodzi najlepiej przed kamerą. Więc teraz, kiedy to wiesz, możesz spokojnie zacząć się bać własnego cienia, zwłaszcza że w X5 Beat staje się coraz cięższy. A teraz Lil Durk oraz Morgan Wallen i Stand od Me w głośnikach X5.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

0: Radio X Vibe. Tu Marek Nocny, Brajanka Zmęcikała wjeżdża z tematem.
1: Wiesz, jak sprzątałam swojego starego grata, pierwszego auta, to mi się przypomniało, jak jeździliśmy nim bez celu. To był totalny chaos. No i teraz leci mi w głowie ten utwór Human Being od Nico Santos.
0: Brajanka, sentymenty to słaby punkt, ale Nico Santos robi robotę. Radio X, Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Dobra, masz przed oczami ten cały cyfrowy świat. A wiesz w ogóle, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając transmisję w najbardziej absurdalny sposób, jaki można sobie wyobrazić. Bo jakiś typ w gumowej masce i garniturze wygłupiał się do kamery, podczas gdy specjaliści z telewizji nie mieli pojęcia, jak to wyłączyć. Co pokazuje, że nawet wtedy technologia była dziurawa jak ser szwajcarski, a my byliśmy tylko o krok od zbiorowej psychozy przy akompaniamencie szumu, bo w X-Vibe lubimy takie historie, gdzie chaos bierze górę nad rozsądkiem i właśnie w tym klimacie odpływamy w stronę dźwięków, których potrzebujesz od i nie zwariować. Więc teraz Myslowic i Good Day My Angel w X-Vibe.

Zegar w X-Vibe nieubłaganie wskazuje godzinę, w której nawet cienie zaczynają wyglądać na zbyt pewne siebie. Więc pora zamknąć ten cyrk i pozwolić ci wreszcie zasnąć. Choć po tym, co zaraz usłyszysz, możesz mieć z tym pewien problem. Pamiętasz rok 1982 i premierę filmu Poltergeist? Gdzie ekipa techniczna postanowiła zaoszczędzić na budżecie i zamiast kupować plastikowe szkielety, użyła prawdziwych ludzkich kości, bo były po prostu tańsze. Aktorzy biegający w tamtej słynnej scenie w basenie nie wiedzieli, że taplają się w towarzystwie szczątków, co chyba tłumaczy, dlaczego ich przerażenie na ekranie wyglądało tak autentycznie i bezbłędnie wbijało się w rytm tego obłędu. Teraz czas na coś zdecydowanie lżejszego, więc w X-Vibe posłuchaj OMI i ich Hula Hoop.

wiedziałeś, że to I knew you were trouble, a mimo to wpuściłeś go do domu. Teraz nie ma sensu płakać. Po prostu let's get loud i sąsiedzi niech też mają dość. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To było You Only Love Me, czyli Rita Ora, X-Vibe. Wiedziałeś, że Rita urodziła się w Kosowie, a jej prawdziwe nazwisko to Sahatchiu? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje chwila z Fisher Z. Zostań z radiem X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, żeby przypomnieć, iż zjadanie o 3 nad ranem mrożonej pizzy prosto z pudełka to nie jest nawrót choroby, tylko po prostu styl życia. Więc w Radiu X-Vibe leci teraz Relapse od Noah, B. Martin i Capri Everitt. Dla Marka od Marka. Smacznego przy tym powrocie do starych przyzwyczajeń.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Rainbow in the Sky. Patrick Light, WX Vibe. Wiedziałeś, że Patrick to tak naprawdę pseudonim producenta, który zaczynał karierę od grania muzyki w domach pogrzebowych? Oto następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Antilope. Zastań z radiem X Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry. Bo przecież jeśli Abrakadabra ma coś wyczarować, to niech w końcu wyczaruje u niego choć odrobinę empatii i ciszę po 22. Żebyśmy w Radiu X-Vibe mogli w spokoju pograć Steve Miller Band dla Marka i jego dość głośno.

Najpierw you keep me hanging on i trzymasz kogoś w niepewności, a chwilę później we are young, jakbyś nagle zapomniał, że masz kredyt i zszargane nerwy. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

skoro I don't care, to pewnie dlatego, że Meet Her at the Love Parade to jedyne miejsce, gdzie jeszcze nie sprawdzają dowodów osobistych. Ale spokojnie, wracaj do rzeczywistości w Radiu X.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: 4, 3, 2, 1.

Tu Radio X Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Marek z Radomia pisze do swojej dziewczyny Anety, że puszcza jej ten kawałek, bo przez te jebane korki na trasie do Warszawy ich miłość stała się fizycznie najdłuższa w kraju. Więc ten utwór idealnie oddaje ból kręgosłupa od siedzenia za kółkiem, kiedy w radiu X Vibe leci Love Long Distance zespołu Gossip dla Anety od Marka. Trzymajcie się tam w tych zatorach.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Go West w wersji Pet Shop Boys w X-Vibe. Wiedziałeś, że Neil Tennant pracował kiedyś jako dziennikarz muzyczny w magazynie Smash Hits, zanim sam stał się gwiazdą? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Efa, The Pawn Tree Boy, Kin Allura i Moody Violet. Zostań z radiem

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Enemy w wykonaniu Imagine Dragons, J.I.D. oraz ekipy z Arcane w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Imagine Dragons, Dan Reynolds, kolekcjonuje stare komiksy? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Royce Murphy. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Dostałem wiadomość od Marka z Żoliborza, który dedykuje utwór sąsiadowi z dołu, bo najwyraźniej ten remowsko-selenowy apel o uspokojenie się to jedyny sposób, żeby wreszcie przestał wiercić w niedzielę o 7 rano. Więc niech Calm Down w Radio X-Vibe od Rem i Selena Gomez będzie dla niego jasnym sygnałem od Marka, żeby w końcu wrzucił na luz i dał ludziom pożyć choć chwilę w ciszy.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

posłuchaj, Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego bota od fałszywych paczek, który zasypuje go powiadomieniami nawet w niedzielę przy Rosole, więc dedykuje mu utwór Divine You Think You're a Man, bo najwyraźniej ten system naprawdę myśli, że jest jakimś facetem, a nie zwykłym śmieciem w radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Pool X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

to był Pink Pony Club od Chapel Rowan w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona, zanim została gwiazdą, pracowała w kawiarni w Los Angeles i przez lata nie mogła przebić się w branży? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Gigi D'Agostino. Zostań w radiu X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Małpa wytańczyła swoje, więc teraz została już tylko rozpacz. Jeśli All I Want to jedyne tego pragniesz, to naprawdę musimy porozmawiać o twoich priorytetach. W Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Skoro twoje ciało to wiejska droga, to przygotuj się na totalny korek, bo tonight wjeżdża z pełną prędkością. Nie pytaj dlaczego, po prostu udawaj, że to ma sens. W radio X-Vibe.

Kurczę, Mirosława z tej strony, z Łomży. Tak mnie naszło na wspominki, że muszę usłyszeć Crazy in Love feat Jay-Z od i Beyoncé, Jay-Z. Bo tylko to mi poprawi humor w radiu.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Yeah. All right, let's go.

0: To był Heartbreaker od Mariah Carey i Jay-Z w X-Vibe. Wiedziałeś, że Mariah ma zakres głosu obejmujący aż 5 oktaw? Więc w zasadzie mogłaby rozbijać szkło samym śpiewem. Czas na następne hity dla pokolenia X. Za chwilę rozkręcamy tempo z Guru Josh Project. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

pytałeś, are you with me? A teraz musisz set you free. Niby miałeś być romantykiem, a wyszła z tego klasyczna ucieczka przed zobowiązaniami. Typowa Radio X5.

0: I don't have a soul. What if I saw you on the train last night and I just walked on by?
1: To był Maybe My Soul Might Died, a I Am Not Shane podobno napisał ten kawałek w zaledwie 20 minut, co tłumaczy, dlaczego brzmi tak surowo. Następne hity dla pokolenia X, czyli Sarah Connor i TQ, zaraz wlecą na antenę. Zostań w radiu X Vibe.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world with my girl Sarah. Brand new.

0: for life.
1: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Pragi przesyła wiadomość do gościa w srebrnym kombi, który 3 miesiące temu zajechał mi drogę na rondzie, a ja wciąż pamiętam, że miał na tylnej szybie naklejkę z napisem „Dziecko w aucie”, więc puszczam mu Cold Water od Major Lazer, Justina Biebera i Moe, bo w tamtym momencie przydałoby mi się trochę zimnej wody na studzenie emocji w Radiu X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To było Clocks w wykonaniu Saxena, Jesse Guy i FN Chill w X-Vibe. Wiedziałeś, że Saxena zaczynała jako klasyczna skrzypaczka, zanim weszła w te elektroniczne klimaty? Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wpadnie Fan Fan. Zostań w radiu X-Vibe.

Bonifacy z tej strony. Kalisz, słuchaj, ledwo dociągnąłem do 3. kilometra, więc muszę wrzucić coś na tempo, żeby nie paść. Poproszę więc short skirt, long jacket od Cake, bo Radio X Vibe to jedyne, co mi jeszcze pozwala jakoś przeżyć ten bieg.

Najpierw Some Kinda Rush, a teraz Love the Way You Lie. Widzę, że twoje życie uczuciowe to niezły poligon doświadczalny, co? Współczuję, ale przynajmniej masz dobry soundtrack do tej katastrofy. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

najpierw czytasz Signs, a potem Chinese Eyes. Mam nadzieję, że przynajmniej okulary masz sprawne, bo ten odlot zaraz wypali ci siatkówkę. Totalny obłęd. W radio X2.

Słuchajcie, to niesamowite, jak Susan Vega w Tom's Diner tak trafnie opisała ten koszmar Marka z Radomia, który od tygodni nie może doprosić się od współlokatora, żeby w końcu umył te wszystkie brudne talerze w kuchni. To absolutnie poruszające świadectwo walki o czysty zlew, które wybrzmiewa w każdym słowie tego utworu. Właśnie słyszymy Tom's Diner w radiu X-Vibe. Susan Vega, dedykacja od Marka dla jego współlokatora Tomka. Niech te gary wreszcie same się domyją, co nie?

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

0: To był Come Baby Come w wykonaniu K7 w X-Vibe. Wiedziałeś, że K7 zaczynał jako tancerz w zespole TK? To były czasy. A teraz czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Macklemore, Ryan Lewis i Wons. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

to znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

błagałeś o mercy, ale dostałeś tylko jedną noc. Klasyka gatunku. Chociaż w tym tempie to raczej wieczór z nieudaną randką w ciemno. Radio X-Vibes.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

to był Shy Away 21 Pilots w X-Vibe. Tyler Joseph napisał ten kawałek w swoim domowym studiu, zamykając się na kilka dni w szafie. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Growzone. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

stary, nie uwierzysz, w końcu mnie awansowali w belku, więc Kevin musi to oblać i puszcza Bartender Fit Akon od T-Pain. Akon, bo Radio X-Pipe to jedyne miejsce, gdzie to ma sens.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi o raporcie, ale przez słownik wysłał wiadomość o raporcie z raportem, co skończyło się taką niezręcznością, że aż prosi się o cud. Dlatego w radiu X-Vibe leci teraz Miami DJ Collective z kawałkiem Tokas Miracle, który dedykuje szefowi od Marka, bo każdemu z nas przyda się w pracy mały cud.

Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have. X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Dopamine w wykonaniu Purple Disco Machine i Ailar za nami. A wiesz, że ten producent z Drezna zaczynał karierę jako DJ w NRD? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na The Smashing Pumpkins. Zostań z radiem X-Vibe.

Najpierw kazała ci milczeć w Don't Tell Em, a teraz nagle domaga się, żebyś dzwonił w Call Me? Typowe. Nie daj się wkręcić w ten emocjonalny rollercoaster. Totalny obłęd na Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: poetry. That'll work. Come, sweet slumber, and shroud me in thy purple cloak.
1: Doesn't even rhyme. Is that my tea's made?
2: Paranoid.
1: I can't stand tea.
3: Skoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

skoro kazałaś mu break it off, to teraz nie zdziw się, że he's a pretender i wcale nie płakał po twoim wyjeździe. Życie jest brutalne, a muzyka jeszcze gorsza. Radio

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Ptaków z tej strony. Przepraszam, muszę w końcu uciszyć te dzieciaki po obozie, bo zwariuję. Czy możecie puścić Closer od The Chainsmokers? Halsey, nie. Niech to Radio X Vibe wreszcie zagra coś, przy czym da się przeżyć.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To był Zombie od The Cranberries w X-Vibe. A czy wiesz, że Dolores O'Riordan dołączyła do zespołu po przesłuchaniu, na którym zaśpiewała własną wersję piosenki Sinead O'Connor? To czas na następne hity dla pokolenia X, więc przygotuj się na AC/DC. Zostań z radiem X.

Rocky i ich Son of the Blue Sky to wciąż solidny kawałek nostalgii. Choć przyznaję, że Robert Gawliński w tym wydaniu brzmi tak, jakby próbował przekrzyczyć całą transformację ustrojową. W 1994 roku świat dowiedział się, że najdłuższe czekanie w kolejce do kasy w supermarkecie trwało prawie 2 dni, co w sumie idealnie oddaje klimat tamtej dekady. Skoro wtedy nikt się nie spieszył, dzisiaj dla odmiany przyspieszymy, bo życie jest zbyt krótkie na słuchanie wyłącznie gitarowych zawodzeń. Czas wrzucić coś, co zdecydowanie bardziej nadaje się do nocnego krążenia po mieście niż do rozmyślań nad błękitem nieba. Teraz Black Eyed Peas i The Time w Radiu X Vibe.

Słuchaj, Janina z zazdrości tutaj. Padam na twarz, próbuję ogarnąć ten bałagan, więc puszczaj mi szybko Lucky in Love od Stewart i Mick Jagger, bo inaczej w tym Radio X Vibe po prostu usnę na stojąco.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

właśnie wybrzmiało to całe Ghost Town. I przyznaj szczerze, że ten klimat pustego miasta pasuje do Twojego mieszkania, gdy znów nie sprzątałeś od wtorku. W 2005 roku świat oszalał na punkcie pewnego eksperymentu, kiedy to ludzi zaczęli wierzyć, że w internecie można znaleźć sens życia, choć kończyło się głównie na wysyłaniu sobie animowanych kotów. Skoro już wchodzimy w ten nieco bardziej surowy, miejski klimat, pora zrzucić maskę i pokazać trochę charakteru. Więc teraz Fort Minor wraz z Styles of Beyond i ich Remember the Name w X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

To było Rolling in the Deep od X-Vibe. Wiedziałeś, że Adele w wieku 4 lat chciała zostać piosenkarką? Bo zafascynowały ją Spice Girls? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Sophie B. Hawkins. Zostań w Radiu

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Jacek Lech słusznie zauważył, że 20 lat to wcale nie tak dużo. Choć dla kogoś, kto pamięta debiut przeglądarki Opera w 1995 roku, czas płynie z zupełnie inną prędkością. Tamten świat był prostszy, bardziej analogowy i zdecydowanie mniej pędzący niż dzisiejsza rzeczywistość. Skoro jednak w Radiu X-Vibe nie uznajemy sentymentów za jedyną słuszną drogę, porzucamy stare, dobre melodie na rzecz zupełnie innego klimatu. Jeśli czujesz, że dotychczasowy spokój staje się podejrzany, Travis Scott zadba o to, byś szybko zmienił zdanie. Teraz Travis Scott i Sicko Mode w Radiu X-Vibe.

Siedzę w tej Częstochowie, w warsztacie, czekam na wymianę oleju, co trwa wieki. Więc Wanda prosi o coś na umilenie. Może puścicie Fantasy od Mariah Carey na tym waszym Radio X-Vibe, bo inaczej tu oszaleję.

Dua Lipa właśnie zakończyła swój treningowy sezon, a ja zastanawiam się, czy po tylu powtórzeniach faktycznie da się jeszcze zachować resztki rozsądku. Bo to trochę jak próba nauki obsługi pierwszego odtwarzacza płyt kompaktowych w 1986 roku, kiedy to wszyscy wierzyliśmy, że laser w środku to czysta magia, a nie tylko optyczny czytnik danych. Teraz czas na niemiecką melancholię w wykonaniu Tomta i ich Ich sang die ganze Zeit von dir w X-Vibe.

to była Rihanna i Where Have You Been w X-Vibe. Wiedziałeś, że Rihanna jako nastolatka wygrała konkurs piękności w swojej szkole, udając właśnie Beyoncé? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę w głośnikach Roxette. Zostań z radiem X.

Ewelina i Łukasz wylali właśnie tyle emocji w tej piosence, że chyba czas na szybkie osuszanie łez. A przy okazji przypomnę, że w roku 1994 świat oszalał na punkcie gry w Sapera, która zainstalowana w systemie operacyjnym uczyła nas cierpliwości przy każdym kliknięciu, co w sumie idealnie pasuje do tego, jak rozpaczliwie próbujemy czasem ogarnąć uczucia, gdy wszystko sypie się jak miny na najtrudniejszym poziomie. Więc po tej dawce dramatu wrzucamy na luz i pozwalamy sobie na trochę muzycznej wygłodniałości, bo głód emocji bywa znacznie gorszy niż techniczne błędy sprzed 3 dekad. Teraz Hailee Steinfeld, Grey oraz Zed i Starving w Radiu X-Vibe.

dostałem właśnie wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten utwór swojemu teściowi, bo facet w końcu zrozumiał przekaz i przestał mu wygłaszać te nudne wykłady o majsterkowaniu przy aucie. To totalny klasyk o walce o prawo do niemania wygłaszanych kazań przy niedzielnym obiedzie. Więc niech ojciec chrzestny wreszcie odpuści z tymi instrukcjami obsługi wiertarki. A teraz w Radiu X Vibe Madonna, Papa Don't Preach, dla teścia od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Ten kawałek Lord Huron sprawia, że człowiek ma ochotę albo na głębokie przemyślenia, albo na szybką ucieczkę w nieznane. Choć w 1996 roku, kiedy to w Japonii wymyślono Tamagotchi, nikt nie myślał o egzystencji, tylko o tym, żeby ten cyfrowy stwór nie zdechł w kieszeni podczas lekcji matematyki, co było szczytem ówczesnego stresu. A teraz, kiedy już wiemy, że życie to nie tylko karmienie pikseli, czas na coś, co brzmi zdecydowanie lepiej niż pikanie głodnego zwierzaka. Więc teraz Better Than Ezra i ich Good.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To był Titanium Davida Guetty i Sia, której wokal w studiu nagraniowym zazwyczaj przypomina bardziej wycie niż śpiew, dopóki nie usłyszę efektu końcowego. Czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Express w X-Vibe. Zostań z Radiem X-Vibe. Enjoy this trip.

0: Vibe, radio pokolenia X.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.

Edyta Górniak zawsze potrafi wycisnąć z człowieka ostatnie pokłady emocji. Choć po takim ładunku dramatyzmu przydałaby się chwila zwyczajnej normalności. W 1998 roku świat dowiedział się, że jedna z najbardziej znanych firm produkujących zabawki z plastiku wprowadziła na rynek lalki, które miały uczynić życie dzieci nieco bardziej skomplikowanym. Co w sumie idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru w Radiu X-Vibe. Skoro nawet producenci plastiku musieli coś namieszać, ty też możesz przestać przejmować się powagą sytuacją i po prostu trochę wyluzować. Zostawiamy sentymenty za sobą, bo czas na coś zdecydowanie mniej skomplikowanego. Teraz Rafał Delof oraz Masafi.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze do mnie, że dedykuje ten kawałek żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała instrukcję obsługi klimatyzatora i przestała wiać mu prosto w lewe ucho. No wreszcie robi się gładko, czyli smooth, tak jak to zawsze śpiewali. A teraz w Radiu X-Vibe Santana, Rob Thomas, Smooth. Dla żony od Marka.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Joyce Ivan właśnie skończył swoje wyznania w One of Your Girls i szczerze mówiąc, nawet nie chcę wiedzieć, w ilu telefonach wylądowałeś jako ten jedyny w razie nudy. W roku 1999 świat oszalał na punkcie pewnej blondynki, która udowodniła, że bycie numerem jeden to nie tylko kwestia szczęścia, ale też niezłego marketingu. Bo w X-Vibe wiemy, że sukces ma smak słodkiej gumy balonowej, więc czas sprawdzić, czy szczęście faktycznie sprzyja lepszym. Teraz Britney Spears i Lucky w X-Vibe.

było Hey Mama w wykonaniu Davida Guetta, Nicki Minaj, Bebe Rexha i Afrojacka w X-Vibe. Czy wiesz, że David Guetta zaczynał karierę od grania w paryskich klubach gejowskich, gdzie uczył się wyczucia parkietu? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wpadnie Elton John. Zostań w Radiu X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: słuchacie radia X-Vibe. Radio X-Vibe. Sobota wieczór. Wszyscy wiemy, że nigdzie nie wychodzisz. Ona też nie.
1: Myśli nieuczesane.
0: Start o 22 w X-Vibe.

Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten sobotni wieczór. Po tej stronie mikrofonu Kasia. Moi drodzy, mieliśmy okazję posłuchać przed chwileczką fantastycznego głosu. Głosu, można powiedzieć, country. Anne Murray to kanadyjska piosenkarka country, zdobywczyni czterech nagród Grammy. Znana z takich hitów jak Snowbird i You Needed Me. Anne Murray ukończyła studia na Wydziale Wychowania Fizycznego i początkowo pracowała w szkole, traktując muzykę jako hobby. Pierwszą swoją płytę nagrała w 1968 roku. Wydała 33 albumy studyjne i 15 kompilacji, a jej katalog sprzedał się w ponad 55 milionach egzemplarzy na całym świecie i, nie uwierzycie, ale przekroczył miliard odtworzeń. Murray stała się pierwszą kanadyjską solową artystką, która osiągnęła number one na amerykańskich listach przebojów, a jej singiel Snowbird zdobył certyfikat złotej płyty. Murray poruszała się, można tak powiedzieć, właściwie gatunkami pop, country, torując drogę innym kanadyjskim artystkom, takim jak Celine Dion czy Shania Twain. Już za chwileczkę posłuchamy właśnie Snowbird i You Needed Me.

Moi drodzy, oczywiście nie kto inny jak Anne Murray. Do jej najbardziej znanych nagrań należą Snowbird, który niedawno mieliśmy okazję posłuchać, Danny Song, He Thinks I Still Care, You Needed Me i wiele, wiele innych. Jak wspomniałam wcześniej, zdobyła 4 nagrody Grammy, rekordowe 26 nagród Juno, 3 American Music Awards, 3 Country Music Awards i 3 Canadian Country Music. W 2007 roku kanadyjska poczta wydała limitowany znaczek z jej wizerunkiem. Coś niesamowitego. Jej altowy głos zdobył wiele fanów. I już za chwileczkę kolejne piosenki Broken Hearted Me i Danny Song. Song.

Moi drodzy, z karierą trwającą 40 lat, legendarny Alto Morey wydaje się być gwarancją zadowolenia fanów przez kolejne lata. I będzie to ostatni utwór tej pani, a już zaraz po nim przedstawię wam kogoś

0: myśli nieuczesane. Jedyna kobieta, której będziesz słuchał w sobotni wieczór z przyjemnością, a nie z obowiązku.
1: Słuchacie radia X-Vibe.

Ciekawa jestem, czy rozpoznaliście ten głos. Moi drodzy, to nikt inny jak niestety nieżyjący już Kenny Rogers, amerykański aktor, piosenkarz, kompozytor, autor tekstów piosenek. Mało tego, był fotografem krajobrazów. W 2013 roku został wprowadzony do Alei Sław Muzyki Country, laureat 3 nagród Grammy w 1977 roku, 79 oraz 87. Debiutował w połowie lat 50. XX wieku. W drugiej połowie lat 60. zdobył popularność jako wykonawca i autor piosenek country. Światową sławę zdobył w połowie lat 70., przepraszam, lansując między innymi przebój Lucille. Przebój ten zdobył nagrodę Grammy za najlepszy męski występ wokalny w kraju. Był to rok 77. Lucille została nazwana piosenką roku i singlem roku przez Academy of Country Music oraz singlem roku przez Country Music Association. Wspięła się na listy przebojów muzyki pop. W roku 78 Kenny Rogers wydał swój album The Grumble, którego tytułowa piosenka przyniosła mu kolejną nagrodę Grammy za najlepszy męski występ wokalny. Podobnie jak wiele jego hitów z lat 70., The Grumble pojawił się na listach przebojów nie tylko muzyki pop, ale także muzyki country. I już za chwileczkę Lucille i The Grumble.

Moi drodzy, Rogers był również aktywny w politycznych działaniach, w tym w akcji USA for Africa, aby zebrać fundusze na walkę z głodem w Etiopii. Nie wiem, czy wiecie, ale brał udział w takim niesamowitym przedsięwzięciu. Miał swoją kwestię w We Are The World. I taka ciekawostka, bo piosenka ta została nagrana w jedną noc. Nagrywało ją 46 artystów. To był styczeń, 85 rok, kiedy w Los Angeles zebrały się właśnie te największe sławy. 46 osób, 46 gwiazd Ameryki. Choć nie wszyscy rozumieli do końca, co się za chwilę wydarzy, przyświecał im wspólny cel. Pomoc na rzecz głodu i ubóstwa w Afryce. Piosenka We Are The World uznawana jest od tego czasu za, można tak powiedzieć, swojego rodzaju hymn, a z pewnością stała się wyjątkową legendą. Michael Jackson i Lionel Richie, którzy wraz z Kenem Craigenem byli głównymi inicjatorami tej akcji, nigdy nie stracili wiary w to, że przedsięwzięcie się uda. Niestety kosztowało ich to wiele nerwów, a nieprzespana noc wszystkim dawała się we znaki. Ale wiecie co? Było warto. Wyobraźcie sobie te wszystkie gwiazdy muzyki. Na dodatek nie dostali za to żadnego wynagrodzenia. Brzmi jak absurd, prawda? A jednak się udało. Kiedy 85 roku właśnie tworzyła się w Los Angeles, tworzyła się prawdziwa historia muzyki, działy się niesamowite rzeczy. Na sam pomysł wpadł menadżer gwiazd Hollywood, Ken Craigen. Jego głównym marzeniem było zaangażowanie dwóch wielkich gwiazd tamtych czasów, Lionela Richiego i Michaela Jacksona. Pragnął, aby to właśnie oni napisali słowa do piosenki, która może uratować miliony istnień. Dokładnie tak, miliony. W projekt zaangażował się również Harry Belafonte, który zaproponował, aby celem zbiórki pieniędzy była właśnie pomoc dla krajów Afryki, gdzie ludzie na co dzień zmagają się z ogromnym głodem. Nie udałoby się to jednak, gdyby nie wsparcie producenta Quincy'ego Jonesa. To jego znajomości sprawiły, że informacja dotarła do największych wówczas gwiazd muzyki USA. No tak, moi drodzy, artyści tu nie zjechali się do studia w Los Angeles tuż po rozdaniu nagród American Music Awards, gdzie Lionel Richie był zarówno prowadzącym, jak i odbierającym nagrodę. Michael Jackson był tak podekscytowany samym projektem, że pojechał do studia jeszcze w trakcie gali. Ten moment, myślę, że był zaplanowany z premedytacją. Producenci chcieli wykorzystać fakt, że gwiazdy muzyki zebrały się w jednym mieście w stosunkowo niedalekiej odległości. Tak sobie myślę, że był to właściwie swego rodzaju projekt widmo, w którym do tej pory właściwie nikt nie brał udziału. Nie było również wiadomo, kto finalnie się pojawi. Cyndi Lauper szczerze wyznała, że gdy jej chłopak odsłuchał piosenkę na kasecie, którą otrzymała przed nagraniem, odradzał jej udział w projekcie. Był przekonany, że ten utwór w ogóle nie przyniesie nikomu sukcesu.
Wyobraźcie sobie, że nagrania zaczęły się około godziny 22:30 i trwały do samego rana. Można nawet obejrzeć film dokumentalny na ten temat. Wszystko też zresztą widać na nagraniach. Klip jest niesamowity, gdzie widać właśnie to zmęczenie artystów, ale udało się, naprawdę się udało. I już za chwilkę posłuchajmy We Are The World, gdzie udział brał również Kenny Rogers.

No tak, moi drodzy, Kenny Rogers współpracował z wieloma innymi piosenkarzami country, w szczególności z Dottie West, jak i również Dolly Parton. W latach 90. nadal regularnie nagrywał i wydawał albumy prawie co roku. W 2011 Rogers nagrał album Gospel, ponownie wydany w 2012 jako Amazing Grace. Niestety Rogers rozpoczął pożegnalną światową trasę koncertową w 2016 roku, którą zamierzał zakończyć koncertem finałowym w sierpniu, ale zły stan zdrowia niestety zmusił go do skrócenia trasy i to działo się już po raz ostatni.

Moi drodzy, tak pokrótce przybliżyłam wam Anne Murray, jak i Kennego Rogersa. Wiecie, co łączyło tych dwojga? Miłość do muzyki country. I dlatego postanowili zaśpiewać w duecie przepiękną piosenkę If Ever Fall in Love Again, piosenka z 89 roku, już ostatnia.

X-Vibe. Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Shouse I Won't Forget You. To dokładnie ten rodzaj nostalgii, który sprawia, że człowiek zaczyna przeglądać stare zdjęcia. Choć zazwyczaj lepiej tego nie robić. W 1998 roku świat oszalał na punkcie gry w węża na telefonach Nokia, co było szczytem technologii i jedynym sposobem na zabicie nudy w tamtych czasach. Dziś mamy wszystko pod ręką, a mimo to wciąż szukamy ukojenia w melodiach, które falują jak porządny sztorm. Skoro już płyniemy przez ten wieczór, niech zabiorą Cię dźwięki, przy których nawet najgorszy dzień wydaje się znośny. Przed Tobą Mr. Props i jego Waves w radiu X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo przecież niedzielny poranek to jedyny czas w tygodniu, kiedy można wreszcie legalnie i bezkarnie wywieźć stertę gruzu z piwnicy. A teraz w Radiu X Vibe Maroon 5 Sunday Morning dla szwagra od Marka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To było Feel Something i Bea Miller, która zdaje się mieć więcej emocji w jednym paznokciu niż ja w całym swoim dorosłym życiu. W 1996 roku pewien geniusz wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi i nagle cały świat zaczął przeżywać żałobę po zdechłym cyfrowym stworzeniu, co jest idealnym dowodem na to, że ludziom zawsze brakowało zajęć. Skoro już jesteśmy przy stanach średnich, pora na Jude Cole i jego You Were In My Heart z X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

to był We Can't Be Friends od Long Tasker w X-Vibe. A czy wiesz, że ten zespół powstał właściwie z przypadku, podczas wspólnego wyjazdu w góry? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Fiction Factory, więc zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Zegary w twoim telefonie właśnie oszalały, a ty siedzisz tam w ciemnościach, zastanawiając się, czy to już czas na sen, czy raczej na kolejną dawkę absurdu w czasie audycji. Bo w Nightmerek nie uznajemy półśrodków. Czy wiesz, że w roku 1986, podczas kręcenia filmu Poltergeist 2, ekipa techniczna zorientowała się, że na planie użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe modele z fabryki, co przyniosło całemu castowi serię niewyjaśnionych tragedii i czystego strachu w gratisie do dniówki. Takie to były czasy totalnego luzu i makabrycznej oszczędności w Hollywood. Podkręcamy ten dziwny rytm, bo życie to tylko seria przypadkowych zdarzeń, więc niech płynie ten beat. A teraz Maroon 5 oraz Sha i ich What Lovers Do w chwali dźwiękowej X-Vibe.

będzie pan zadowolony, a jak pan nie będzie, to znaczy, że pan nie słuchał. Radio X-Vibe. Gramy konkretnie. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

for you, I'd give up all I own.

0: Radio X Vibe. Tu Marek Nocny, Brajanka z Męcikała, wjeżdża z tematem.
1: Wiesz, jak sprzątałam swojego starego grata, pierwszego auta, to mi się przypomniało, jak jeździliśmy nim bez celu. To był totalny chaos. No i teraz leci mi w głowie ten utwór Human Being od Nico Santos.
0: Brajanka, sentymenty to słaby punkt, ale Nico Santos robi robotę. Radio X, Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz. Just one night, all we got.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, bo spać to ty nie chcesz. A może po prostu boisz się, że w twoim śnie znowu wydarzy się coś dziwnego? Tak jak w roku 1982, kiedy to wszyscy wierzyli, że gra w gry wideo na Atari sprowadzi na nich demony. Więc dzieciaki w Stanach masowo wywalały kartridże na śmietnik, bo jakiś lokalny kaznodzieja uznał, że piksele to dzieło szatana. Co jest totalnym obłędem, ale tak to już jest, gdy ludzie boją się prądu w kablach bardziej niż własnych myśli. A teraz w X-Vibe leci coś, co przynajmniej nie jest cyfrowym demonem, więc wrzuć na luz, bo Tab, Mezo i Kasia Wilk w kawałku Ważne wjeżdżają w uszy w X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

2004 roku pewien producent wpadł na pomysł i w hitach Britney Spears ukryć nagrania dźwięków płaczących niemowląt, co miało niby przyciągać uwagę podprogowo, bo przecież nikt nie lubi, gdy dzieciak ryczy w tle. Totalny obłęd, ale w X-Vibe serwujemy tylko dźwięki, które faktycznie wchodzą w beat bez żadnych manipulacji. Teraz The Weeknd i Can't Feel My Face w X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

znowu tu jesteś. I w zasadzie nie wiem, czy to dobrze świadczy o twoim zdrowiu psychicznym, czy po prostu o tym, że kawa w twoim kubku smakuje jak zużyty olej silnikowy. Ale skoro już siedzimy w tym cyfrowym sosie, to wiedz, że w roku 1998 pewien japoński inżynier wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi, bo uważał, że ludzie czują się zbyt samotni w świecie zdominowanym przez plastik i piksele. Więc dał nam cyfrowego stwora, który zdychał, jeśli zapomniałeś go nakarmić o 3 nad ranem, co było idealnym treningiem przed wejściem w dorosłość, gdzie też ciągle coś pada albo potrzebuje uwagi. A ty w X-Vibe właśnie potrzebujesz teraz odrobiny rytmu, żeby nie zwariować. Z Griffin i Bipolar Sunshine w Whole Heart, które wleci prosto w twoje zmęczone uszy w X-Vibe.

Kids Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Pamiętasz rok 2004, gdy twórcy filmu Shrek wpadli na pomysł o... i w napisach końcowych umieścić prawdziwe numery telefonów do swoich domów. Ludzie dzwonili po nocach, licząc na cud, a słyszeli tylko automat. Totalny obłęd, nightmare i brak szacunku do snu. Teraz Sia i Gimme Love wybrzmiewają w X-Vibe, w takt wspólnego szaleństwa.

0: Radio X-Vibe.
1: Kaśka! Kaśka!
2: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
1: Może pani poprosić Kaśkę?
2: Kaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
1: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

0: chyba ich troje.
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.

Siedzisz w tym mroku razem ze mną, a zegar tyka jak bomba w filmie klasy B. Więc wbijaj na częstotliwość, gdzie rzeczywistość traci ostrość w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręczenia kultowego filmu Poltergeist, ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze w zakupie? Wyobraź sobie ten klimat, kiedy aktorzy biegają po planie, nie mając pojęcia, że ich scenografia to zwłoki z targu medycznego, czysty obłęd w czystej postaci. Technologia idzie do przodu, ale ludzka głupota jest wieczna jak ten basowy beat, który zaraz rozsadzi twoje głośniki. Teraz Papa Dance i nasz Disneyland w X-Vibe.

Marek z Katowic pisze, że w sumie woli samotne wieczory w aucie niż kolację z żoną, bo tam przynajmniej nikt nie pyta o uczucia, co jest chyba najbardziej szczerym wyznaniem, jakie dziś dostałem. Skoro dosłownie zamieniamy się w popiół pod ciężarem codzienności, to lecimy z tym. W Radiu X, Vibe, Bastille i Pompeii dla Marka i od Marka.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.